0: Siła!
1: Siła!
0: No koniec, to co wiesz, co wiesz, koniec, no fantastycznie. A jeszcze cię na... Karosze, no. Taksi spadł. No i shit z Carson. Order of Orchid, to должно быть не скоро.